0: pamiętam za ranu i zisaję. A nie pan celna za nowe mani reni. Mana na pana marpie kaci fieri.
1: Tum kulas tum kvavi.